Neramon como un panon camentoto, camentoto, camentoto. Ning yapta, goku koroptini kamamera sumu herera pa. We metare hatare tarapamni, we renni tapamni tat, tu vi merap, we kat kururapa kup, tu yarambra. Angat soro tapteni ue kupeneni neri kapungat sorunga. Hup navukati totni merepam dire sangira pandira sangu. Tam tawakam dira tap diwatap wakam diwatam debnyuku tu ne tap tu ne tap tu. Uklundu, uklundu, uklundu, a memora te wa masana, memora te wa masana, tene sobre tapteni, stora te wanta. Puetan guanta, wapego wase wano ya kukure ki ambam diresa, nuye, nuye, kure, kure te santeramo, e nuye kante santeramo, kundu, uklundu, nungara sonu, soro tapteni ke kwasun. What they want, what they want, passi. Passi, wanted a my tiny wakura ten. Yena tampa, yena tampa, nininka krumkara ten with my knee. Ooh, nan crini, ah, metura. Imonu toku, imonu toku, riki masura. Metu, metu, naku toka tutu. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo